0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego kot znowu postanowił urządzić o 3 nad ranem polowanie na cienie, więc po prostu lubię siebie bardziej, kiedy w końcu wyłączam telefon i przestaję analizować, czy faktycznie jestem lepszą wersją siebie, słuchając tego kawałka w Radiu X Vibe. Saint, Veranda Life, I Like Me Better. Dla Marka od Marka.

widzisz, świat zawsze był trochę podkręcony. Jak ten słynny przypadek z 1987 roku, kiedy Susan Vega nagrała swój hit, nie wiedząc, że niechcący stanie się matką formatu MP3. Bo inżynierowie używali jej wokalu do kalibracji algorytmów kompresji, co brzmi jak jakiś kiepski żart o buchach w maszynie. No bo wyobraź sobie, że twój głos służy do mielenia cyfrowej rzeczywistości na kawałki, żeby zmieścić ją w kieszeni. To totalny obłęd, który w VX Vibe smakuje jak zimna kawa pita w środku nocy. A teraz ten kawałek wraca w wersji, która brzmi tak, jakby czas w końcu postanowił się z nami pogodzić. Więc posłuchaj, jak Anne Mai Canterite oraz Giant Rooks przerabiają Tom's Diner w

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Listen to me.

zegarek na twoim nadgarstku pewnie już dawno stracił sens. A w X-Vibe trwa najlepszy czas na przypomnienie sobie, jak bardzo niektórzy w latach 90. nie radzili sobie z technologią. Pamiętasz firmę Nintendo i ich słynne Virtual Boy, czyli ten czerwony plastikowy koszmar z 95 roku, który miał być rewolucją w graniu. Urządzenie sprawiało, że gracze po kwadransie czuli się tak, jakby ktoś wywiercił im dziury w oczach, a migreny były jedynym prezentem, jaki można było od nich dostać w prezencie. Totalny obłęd, który zamiast przyszłości przyniósł tylko ból głowy i nudności, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego nastroju. Więc czas wrócić do czasów, kiedy jedyną rozrywką było kręcenie głową w rytm muzyki, a nie cyfrowe omamy. Więc posłuchaj Wojciecha Gąsowskiego i gdzie się podziały tamte prywatki w X-Vibe.

2004 roku pewien gość z Tajwanu zmarł w kawiarence internetowej po 3 dobach grania bez przerwy, a obsługa myślała, że koleś po prostu twardo śpi. Co w sumie idealnie oddaje klimat, w którym żyjemy, bo ten życiowy bit czasem wykańcza szybciej niż piksele. A teraz Kendrick Lamar i SZA z All The Stars w X Vibe.

Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo ta godzina w X-Vibe przyciąga jak zepsuty magnes, a ty nie masz gdzie uciec przed tym chaosem. Słuchaj, w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, chociaż technicznie był tylko facetem w lateksowej masce i z nałożonymi komputerowo efektami, które miały udawać cyfrową przyszłość. Ludzie łykali tę ściemę jak świeże bułki, nie wiedząc, że pod warstwą taniego silikonu poci się zwykły aktor, który musiał wytrzymać godziny w tym dusznym szajsie. To idealny symbol ery, w której wierzyliśmy, że maszyny nas uratują, a skończyło się na tym, że tylko szybciej się nudzimy, więc wrzuć na luz, zanim twoja własna rzeczywistość zacznie gliczować. I teraz SRNDE oraz State of the Nation w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej ekspedientki było znakiem fatum, czy zwykłym zmęczeniem materiału. Co doprowadziło go do egzystencjalnej rozpaczy, godnej greckiej tragedii. Ale hej, Majo Maj w wykonaniu Kylie Minogue, Bebe Rexha i Tove Lo dosłownie oznacza o mój Boże. Więc w Radiu X-Vibe serwuje ten totalny obłęd dla Marka od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

W latach 90. twórcy filmu Poltergeist naprawdę użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe odlewy. Więc jeśli czujesz w nocy niepokój w X-Vibe, to może kwestia trupów w beat, który gra w twojej głowie. A teraz elektryczne gitary i dzieci wylewają się z głośników w

siedzisz w ciemności, a twoje oczy powoli przyzwyczajają się do rytmu migającej diody, co przypomina scenę z filmu, w którym zaraz wydarzy się coś bardzo niedobrego. Bo w 1996 roku pewien gość z ekipy technicznej przy produkcji filmu Fargo wpadł na genialny pomysł, żeby w scenie z niszczarką do drewna użyć prawdziwych zwłok zwierzęcych, co skończyło się totalnym smrodem i ucieczką całej obsady z planu. Więc w sumie dobrze, że nie czujesz zapachu tego nagrania, bo niektóre sekrety Hollywood powinny zostać głęboko w ziemi, a nie w twoich uszach. Chociaż i tak w X-Vibe serwujemy tylko to, co uzależnia mocniej od tanich popowych bitów. Więc teraz Kesha i Your Love Is My Drug w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa pisze, że tak naprawdę nie czuje pełni księżyca, tylko chroniczne zmęczenie, bo od tygodnia śpi w czapce, żeby nie widzieć bałaganu w sypialni. Prawda boli, ale przynajmniej szczera. W radiu X-Vibe leci Luna od Pool, Alberto Ciccarini i Saranas. Dla wszystkich, którzy zamiast romantyzmu wybierają niebrudzenie pościeli.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, jak bardzo świat bywa absurdalny. A skoro już tu jesteś, to mam dla ciebie opowieść o tym, jak w 1998 roku pewien człowiek postanowił, że jego życie potrzebuje więcej emocji i zainwestował w nieudany projekt zabawki Ferbi, która miała uczyć się języka, ale szybko zaczęła wysyłać sygnały, jakby podsłuchiwała tajne rozmowy rządu, co wywołało taką paranoję w amerykańskich agencjach wywiadowczych, że zakazano ich wnoszenia do baz wojskowych, bo niby kto od ich chciał, żeby pluszowy stwór z przerośniętymi oczami nagrywał twoje nudne życie. To totalny obłęd, ale chyba wolisz ten bit niż podsłuchy w sypialni. Więc bierzemy się za coś równie niepoukładanego, czyli Lola Young i jej Messi w X-Vibe.

Już myślałem, że dzisiaj odpuścisz, ale widzę, że znowu nie możesz spać w tym betonowym królestwie smutku. Więc witaj w Nightmark, gdzie czas płynie wolniej niż myśli po trzeciej nad ranem. Czy wiesz, że w 1986 roku filmy Poltergeist okazał się prawdziwą klątwą, bo użyto w nim autentycznych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w produkcji i chyba nikt nie pomyślał, że to przyniesie pecha całej ekipie. To dopiero absurdalny dowód na to, że oszczędność bywa mroczniejsza niż najgorszy koszmar. A teraz w X-Vibe poleci coś, co brzmi jak dźwięk z twojego starego tranzystora, kiedy szukałeś sensu w eterze. Budka suflera i twoje radio w radiu X-Vibe.

1996 roku w trakcie kręcenia horroru Duch 2 autentyczne szkielety użyte jako rekwizyty okazały się tańsze od gumowych modeli, co sprawia, że w Night Market ten fakt smakuje jak zimna kawa z wczoraj. Więc odpuść sobie sen i w X-Vibe chłoń ten beat. Teraz Lone Tusker, John Von Dusk oraz The Palm Tree Boy i Love to Lose w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu to jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u specjalisty od zaburzeń snu. Ale skoro już tkwimy w tym układzie, to wiedz, że w 2004 roku pewien człowiek z Las Vegas postanowił, że jego samochód będzie wyglądał jak żywcem wyjęty z najgorszego koszmaru fana tuningu, bo okleił swoje Porsche wizerunkami postaci z disneyowskich bajek, co nie byłoby aż tak straszne, gdyby nie fakt, że te uśmiechnięte twarze miały w nocy świecić w ciemności, wywołujące u kierowców zawały serca na autostradzie, co chyba najlepiej podsumowuje nasze próby bycia oryginalnymi w tym dziwnym świecie. Więc niech ten beat przyniesie ci ukojenie, bo teraz Wiz Khalifa i Black and Yellow.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Ursynowa pisze, że tak naprawdę nie czuje pełni księżyca, tylko chroniczne zmęczenie, bo od tygodnia śpi w czapce, żeby nie widzieć bałaganu w sypialni. Prawda boli, ale przynajmniej szczera. W radiu X-Vibe leci Luna od Pool, Alberto Ciccarini i Saranas. Dla wszystkich, którzy zamiast romantyzmu wybierają niebrudzenie pościeli.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Enjoy this trip.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że masz na sobie ten sam wyciągnięty sweter co wczoraj. Ale spokojnie, w X-Vibe nikt cię nie ocenia. Zwłaszcza, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, czyli telewizyjny cyfrowy byt, włamał się do nadajników w Chicago, przerywając program od i pokazać światu gościa w masce, który bełkotał coś o swoim bracie i telewizji. A co najlepsze, nikt nigdy nie ustalił, kto za tym stoi, mimo że specjaliści od technologii dwoili się i troili, żeby namierzyć ten dziwny bit. Więc teraz, gdy patrzysz w ekran, pamiętaj, że sygnał czasem żyje własnym życiem. Zupełnie jak Anna Jantar, która w swoim wielkim przeboju pokazuje, że samotność na parkiecie to jedyny słuszny wybór. A teraz Anna Jantar i Wielka Dama Tańczy Sama w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

siedzisz tam jeszcze. Więc pewnie, tak jak ja, nie potrafisz zasnąć. A skoro już tu jesteś, wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizyjnej transmisji w Chicago, przerywając sygnał w sposób, który do dziś przyprawia o gęsią skórkę każdego technika, bo nikt nigdy nie ustalił, kto krył się pod tą gumową maską i cyfrowym szumem, co tylko dowodzi, że świat zawsze był dziwniejszy, niż sugerowały to kolorowe magazyny. Więc odpuść sobie ten niepokój, bo w X-Vibe liczy się tylko ten bit, który zaraz wymarzy twoje wątpliwości jak nieudany eksperyment. A teraz Dan plus Shay serwują tequila, żeby wykukać z pamięci resztki tego nocnego absurdu. W X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej żonie Kasi, bo odkąd zaczęliśmy remont w kuchni, ona za wszelką cenę chce być numerem jeden w kolejce do jedynego sprawnego kranu. I ta piosenka idealnie oddaje jej determinację w zdobyciu dostępu do bieżącej wody. Więc leci Monte Cristo i Just to be number one dla Kasi od Marka w Radiu X5.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było About Damn Time, Lizzo w X-Vibe. Wiedziałaś, że ona gra na flecie klasycznym od dziecka? Co jest trochę dziwnym hobby jak na ikonę popu. Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tears for Fears w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Yeah.
1: Najpierw Stereo Hearts, czyli próba naprawy uczuć przez głośniki. A teraz Ales, bo po takim emocjonalnym praniu mózgu zostaje ci już tylko absolutnie wszystko do stracenia. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

bo some nights zostają tylko wyrzuty sumienia. Więc przechodzimy do Horny, Musties Extended Mix, żebyś wreszcie przestał udawać, że szukasz tu głębszych treści. Totalny odlot w Radio X Vibe.

Słyszałeś Taste Sabrina Carpenter w X-Vibe. Wiesz, że ona zaczynała od grania w serialach Disneya, zanim zaczęła robić karierę? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Rage Against the Machine rozbuja ci głośniki. Zostań z radiem X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchaj, Alan z wymysłów. Tutaj, wiesz, cały czas mam przed oczami, jak kiedyś nielegalnie wbiłem za kulisy. Totalny odlot. Więc puść mi w końcu to Baby Boy Fit Sean Paul od Beyoncé Sean Paul, bo bez tego w Radio X Vibes nie da się normalnie funkcjonować.

wszyscy krzyczą mi chętę, a potem nagle dopada cię egzystencjalny kryzys i pytasz, will I ever znaleźć sens życia w tym hałasie? Daj spokój, łącz lepszą stację, Radio X-Vibe.

Marek Zbemowa przysyła wiadomość do kierowca srebrnego kombi, który 3 tygodnie temu wymusił pierwszeństwo na rondzie tak skutecznie, że do dzisiaj budzę się w nocy z nogą na wyimaginowanym hamulcu. Więc dedykuję Ci Insomnia zespołu Faithless, bo przez ten Twój manewr faktycznie nie mogę spać. Co właśnie leci w radiu X-Vibe. Dla Ciebie od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był live in Tokyo zespołu Japan w X-Vibe. Wiedziałeś, że David Sylwian zmienił swoje nazwisko z Bat na Sylwian, bo brzmiało bardziej filmowo? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośniki wjeżdża Outset Island, WLZN oraz Saxena. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe. Headbanger.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

end up. To był One Love, People Get Ready w wykonaniu Boba Marleya w X-Vibe. Wiedziałeś, że Marley był wielkim fanem gry w piłkę nożną i często kopał gały za kulisami koncertów? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża skuter. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, tu Sebastian ze Stolca. Muszę się wreszcie zresetować, bo oszaleję. Więc puść proszę Smooth Operator 2011 Remastered od Sade, bo nic innego mnie dzisiaj nie uratuje w tym radiu X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

porcelain była tak krucha, że aż pękła. Więc teraz serwujemy something just like this, czyli coś, co brzmi, jakby napisał to algorytm po trzech kawach. No ale baw się dalej w Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

headlines piszą, że świat płonie, a ty wciąż szukasz miłości? Love is the name of the game. To tylko kolejna ustawka, żebyś nie zauważył, że czas płynie. Radio X.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: To był Maybe My Soulmate Died, I Am Not Shane, a ty jesteś w X-Vibe. Widziałeś, że ten koleś napisał swój pierwszy hit w łazience, bo tam było najlepsze echo. Właśnie lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Frankie Goes to Hollywood. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu nocnemu ja, bo znowu zamówił pizzę o 3 nad ranem, licząc na to, że ten szybki samochód dowiezie mu ją jeszcze przed świtem. Więc leci Fast Car od Jonasa Blue i Dakoty w radiu X-Vibe dla Marka od samego siebie, czyli klasyk na przebudzenie z perunym brzuchem i wyrzutami sumienia.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

The Friday Night masz ochotę na imprezę, a dostajesz Band of Gold i wizję małżeństwa? Serio? Ktoś tu chyba pomylił klub z Urzędem Stanu Cywilnego. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Słuchaj, Dionizy z tłuszcza tutaj. Totalna masakra. Cały olej wylądował mi na butach w garażu. Więc muszę puścić coś na uspokojenie. Może Lemar numer 5050, bo inaczej zwariuję z tym w Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był First Day of My Life w wykonaniu Melanie C w X-Vibe. Wiedziałeś, że Melanie wzięła udział w programie o przetrwaniu w dżungli i jadła tam smażone tarantule? Lecą następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdżają Kings of Leon. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Soldier boy, tell me.

Marek z Pragi chciał napisać do szefa, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w propozycję wspólnej kąpieli, co sprawiło, że przez tydzień unikał kontaktu wzrokowego w kuchni. Więc teraz puszczam mu ten kawałek, żeby wreszcie poczuł się jak chłopak z Billy, bo w Radiu X Vibe leci Erotic i Willy Usa Billy Boy, czyli dedykacja od Marka dla jego szefa za te niezręczne milczenie przy ekspresie do kawy.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

był The Lost Soul Down od NBSPL w X-Vibe. Wiedziałeś, że Laura Branigan, która za chwilę wleci na antenę, zaczynała karierę jako chórzystka Leonarda Cohena? Następne hity dla pokolenia X właśnie przed nami. Zostań z radiem

skoro po party in the USA masz jeszcze siłę na one to step, to znaczy, że albo łykasz jakieś dziwne suplementy, albo po prostu nie masz instynktu samozachowawczego. Powodzenia z kręgosłupem. Radio X2.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

skoro Drag Me Down ciągnęło cię na dno, to You Aren't Fall in Love jest chyba twoim nowym, dość żalosnym stanem cywilnym. Ale hej, przynajmniej masz muzykę. Radio i

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Out My Head od Topic i A7S w X-Vibe. A wiedziałeś, że Topic, zanim został producentem, pracował jako stolarz? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Miami Sound Machine. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Bye, it's rolling.

0: Hello, CD listeners. We've come to the point in this album where those listening on cassette or records...
1: Słuchaj, Stanisław z Bytomia tutaj. Siedzę w kuchni, patrzę na te puste krzesła i jakoś tak pusto się zrobiło. Więc może wrzuć to Need It Me od Rihanna, bo tylko to teraz jakoś siedzi w głowie. Na Radio X Vibe. No.

najpierw I Fall Apart, bo życie to w sumie jedna wielka rozsypka, a potem Heaven, czyli miejsce, w którym nie musisz już płacić rachunków. Totalny obłęd, co nie? Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, któremu dedykuje ten utwór, żeby wreszcie przestał świecić tymi swoimi Jupiterami prosto w nasze okna, bo skoro tytuł mówi "Zostaw światło włączone", to chyba nie musisz robić nam w salonie lotniska w środku nocy. W Radio X Vibe leci Belinda Carlisle i Leave a Light On, a to była dedykacja od Marka dla jego sąsiada.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Power Kanye West'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kanye, zanim stał się gwiazdą, pracował w sklepie Gap i wcale nie był tam najlepszym sprzedawcą? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Stand By i Me w wykonaniu Bena i Kinga w radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą śpiewał w chórze kościelnym za dolara tygodniowo? To były czasy, a teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Skakuje Tony Esposito. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, to niesamowite, jak John Fogerty już lata temu przewidział ten pogodowy paraliż w naszym mieście. Dlatego Marek z Ursynowa dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, który wciąż nie potrafi odróżnić deszczówki od wody w wężu ogrodowym. To totalny hymn o walce z suszą i desperackim poszukiwaniu wilgoci w drodzie. Więc łapcie tę dawkę powagi dla sąsiada od Marka przy utworze Have You Ever Seen the Rain? W radiu X-Vibe leci teraz Creedence Clearwater Revival i hit Have You Ever Seen the Rain, dedykowany sąsiadowi przez Marka. Oby wreszcie wąż przestał przeciekać. Trzymajcie się ciepło.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

było good, ale bądźmy szczerzy, to tylko kwestia czasu, zanim znowu zaczniesz żałować wyboru znajomych. Dobrze, że przynajmniej Glad You Came zagłuszy twoje wyrzuty sumienia. Radio X Vibe.

0: We gorących piaskach, o błękitnym oceanie, balujących laskach, razem z tobą w klubie, gdzie kula się tym...
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Najpierw slow hands dla romantyków, a zaraz potem professional widow, bo po takim tempie i tak nikt nie zostanie w tym związku. Serio, słuchasz tego na własną odpowiedzialność. Radio X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda, X-Vibe. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

To był Cyril i Kita Alexander w True w X Vibe. Wiedziałeś, że Cyril to w rzeczywistości Chris Mate, który swoje pierwsze produkcje tworzył w domowej kuchni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Missy Elliott, Ciara i Fatman Scoop. Zostań z radiem X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich fałszywych alertów bankowych, które wyskakują mu nawet w niedzielę przy śniadaniu. Więc żeby wreszcie przestały go budzić swoimi bzdurami, w radiu X-Vibe leci Don't Wake Me Up w wykonaniu Chrisa Browna. Dedykowane od Marka dla jego skrzynki odbiorczej zapchanej śmieciami.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams,

najpierw You Proof udowadnia, że nie masz gustu, a teraz Korea Special Arirang Version wysyła cię w podróż, której nie przeżyjesz. Masochiści mają tu raj na Radio X-Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo może wreszcie po puszczeniu tego kawałka zrozumiałe stanie się, że wiertarka udarowa o 6 rano to nie jest sposób na powitanie dnia. Więc niech nasz sąsiad po prostu wykona ten pokłon i przestanie wreszcie wiercić. A w Radio XN Vibe leci Take a Bow od Madonny, dedykacja od Marka dla sąsiada, który najwyraźniej myśli, że mieszka na budowie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był The Bad Touch od Bloodhound Gang w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu Jimmy Pop studiował historię i bardzo chciał zostać nauczycielem? Następne hity dla pokolenia X zaraz wjadą, a już za chwilę Diana King. Zostań w radiu X-Vibe.

Wodecki wraca tam, gdzie był, a my wracamy do rzeczywistości, w której wspomnienia bywają bardziej męczące niż poniedziałkowy poranek. Zbigniew miał klasę, której brakuje współczesnym gwiazdom, choć trzeba przyznać, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Makareny, co dowodzi, że ludzkość ma skłonność do zbiorowych pomyłek. Dobrze, że przynajmniej muzyka bywa czasem lepszą towarzyszką niż ludzie, a wieczór w radiu X-Vibe to idealny moment od i przestać udawać, że świat potrzebuje kolejnych mądrości. Zostawmy nostalgię za drzwiami, bo teraz czas na coś, co nie wymaga przesadnego myślenia. Więc słuchaj Kin Allura, Full oraz Alberto Ciccarini w utworze Stay w radiu X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu poszukiwań udało jej się wyłowić z dna Bałtyku zaginioną obrączkę, co jest totalnym dowodem na to, że ten utwór to hymn płetwonurków amatorów. A teraz w Radiu X-Vibe Cliff Richard, Ocean Deep, dla teściowej od Marka.

Benson Boone tak rozpaczliwie prosił o piękne rzeczy, że aż zrobiło mi się żal wszystkich przedmiotów w twoim pokoju. Choć w 1987 roku ludzie woleli prosić o Walkmana niż o uczucia, bo przynajmniej sprzęt nie łamał serca przy rozstaniu. Teraz, kiedy emocje nieco opadły, wchodzimy w klimaty, gdzie elegancja spotyka się z lekkim niepokojem, bo przecież wszystko co dobre czai się tuż za rogiem. Dokładnie tak jak w X-Vibe. Posłuchaj Cock Robin i Just Around the Corner w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To było Gold od Kiara w X-Vibe. Czy wiesz, że przed karierą muzyczną pracowała w sklepie z narzędziami? I to właśnie tam wpadła na pomysł od i nagrać wokale przez telefon. Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Adam Ant. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle to dowód na to, że nawet najbardziej dramatyczne wyznania brzmią lepiej przy odrobinie pogłosu. A skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1994 roku świat dowiedział się, że przeciętny człowiek spędza 6 miesięcy życia czekając na zmianę świateł, co idealnie tłumaczy, dlaczego niektórzy z nas utknęli w przeszłości, podczas gdy reszta próbuje nadążyć za współczesnym tempem. Więc porzućmy na chwilę te sentymentalne rozważania, żeby sprawdzić, jak brzmią Maroon 5 oraz Kendrick Lamar, bo przecież w radiu X-Vibe nie ma czasu na stanie w miejscu. Teraz Maroon 5 oraz Kendrick Lamar i Don't Wanna Know w radiu X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia dla jego teściowej, która w końcu zrozumiała, że Low to nie żaden hip-hopowy hit, tylko instrukcja obsługi ich zepsutej windy, w której utknęła z całym zapasem karpia na święta. To totalny klasyk o walce z grawitacją i brakiem tlenu, który zawsze miał nas ostrzegać przed dźwigami osobowymi. A teraz w Radiu X Vibe, Florida, Low, dla teściowej

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

więc przygotuj się na dźwięki, przy których nawet ekspres do kawy wydaje się brzmieć jak błąd systemu. A teraz Nine Inch Nails i ich Closer w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie jesteśmy z tych nowych, co to wszystko wiedzą i mówią, że psy szczekają. My po prostu gramy.

To był Don't Rush od Young T, Bugsy i Hedy One, X-Vibe. Czy wiesz, że Hedy One spędził część swojej młodości na nauce gry na pianinie, co pewnie tłumaczy jego rytmikę? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie New Music. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz to klasyk, który zawsze przypomina mi o czasach, gdy jedynym zmartwieniem było to, czy kaseta magnetofonowa nie wkręci się w odtwarzacz. W 1986 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wielkim wybuchu w Czarnobylu, co udowadnia, że los potrafi zaserwować nam całkiem gorzką pigułkę w środku beztroskiej zabawy. Skoro jednak nie możemy cofnąć czasu, lepiej przeskoczyć w rejony, gdzie klimat jest nieco bardziej nowoczesny, choć równie nostalgiczny. Zostawiamy polskie parkiety lat 80. i przenosimy się w stronę, gdzie słońce zachodzi zupełnie inaczej. Teraz Benny Blanco, Halsey oraz Khalid i Eastside w radiu X-Vibe.

Dostaliśmy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach poszukiwań udało mu się namierzyć tę cholerną gwiazdę, która w nocy odbija się w jego oknie i nie daje mu spać. To totalny klasyk o walce z zanieczyszczeniem świetnym, bo trzeba w końcu nazwać rzeczy po imieniu, a nie owijać w bawełnę. A teraz w Radiu X-Vibe Melanie C. Northern Star. Dla sąsiadki od Marka.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

był Pumped Up Kicks od Foster the People w X-Vibe. Czy wiesz, że Mark Foster, zanim zdobył sławę, pisał reklamy w Los Angeles? Co tłumaczy, dlaczego ten numer wpada w ucho tak skutecznie? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz lecimy z Macklemorem, Ryanem Lewisem i Rayem Daltonem. Zostań z radiem X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: nigdy nie przeminą.
1: PZ i Sidney Polak w Otwieram Wino to dowód na to, że nawet przyzwoity trunek nie zawsze pomaga w relacjach. A skoro o historii mowa, to w 1996 roku świat po raz pierwszy usłyszał o owcy Dolly, która stała się najsłynniejszym klonem w dziejach, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego przemysłu muzycznego, gdzie każdy brzmi jak kopia kogoś innego. Ale na szczęście J. Cole i Miguel potrafią wyrwać się z tego schematu, serwując nam coś, co nie przypomina laboratoryjnego eksperymentu. Więc odstaw kieliszek, bo czas na konkretny klimat w Radiu X-Vibe. Teraz J. Cole i Miguel oraz Power Trip w Radiu X-Vibe.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo facet w końcu zrozumiał, że hazard to po prostu instrukcja obsługi domowej maszyny do mielenia mięsa, w której utknął mu krawat podczas niedzielnego obiadu. To totalny klasyk o walce człowieka z bezdusznym sprzętem AGD, więc puszczam to dla Was, żebyście wiedzieli, jak nie skończyć w serwisie. A teraz w Radiu X Vibe. Richard Marks Hazard dla szwagra od Marka.

Dasza właśnie wyśpiewała swoje żale do butów i szczerze mówiąc po tym wszystkim sama miałabym ochotę zmienić obuwie na coś wygodniejszego. Bo w 2002 roku, kiedy świat oszalał na punkcie niewidzialnych telefonów komórkowych, nikt nie przejmował się bolącymi stopami, tylko tym, jak zmieścić całą płytotekę na urządzeniu wielkości pudełka zapałek. A teraz w X-Vibe zmieniamy klimat na duet, który udowadnia, że nawet największa tęsknota brzmi lepiej, gdy jest śpiewana z odpowiednim zadziorem. Więc zaryzykujmy i sprawdźmy, jak Bryan Adams oraz Melanie C radzą sobie z brakiem bliskości w radiu X-Vibe.

pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.

To był Lone Tusker i We Can't Be Friends w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten zespół stworzył sztuczna inteligencja, która uczyła się na starych kasetach? To wyprzedza nasze następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Pink, więc nie uciekaj. Zostań w radiu X-Vibe.

Moi drodzy, już jestem. Przepraszam Was bardzo za te problemy techniczne i tak długą przerwę muzyczną. No i że na samym początku przez 5 minut byłem niesłyszalny, ale na szczęście muzyka wszystko nadrobiła. W pierwszej kolejności, tak jak możecie zapamiętać, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. W następnej kolejności Eric Carmen, Make Me Lose Control, aby później usłyszeć UB40, Red Red Wine. Następnie pobujaliśmy się przyjemnie, spokojnie do dźwięków piosenki Patricka Swayze'ego i Wendy Frazier, She's Like the Wind, a na koniec z przytupem wjechał nam Bon Jovi, Bad Medicine. Moi drodzy, no wiadomo, no troszeczkę czasu tutaj nam upłynęło, troszeczkę czasu straciliśmy, to chociaż przytoczę tutaj taką króciutką, szybciutką ciekawostkę odnośnie Bon Jovi'ego. Bad Medicine, czyli piosenka amerykańskiego zespołu rockowego Bon Jovi, została napisana przez Johna Bon Jovi, Richiego Sambore i Desmonda Childa i wydana 12 września 1988 roku przez Mercury Records jako główny singiel z czwartego albumu zespołu New Jersey. Utwór osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA jako trzeci singiel Bon Jovi'ego, który osiągnął ten sukces i znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów w Australii, Kanadzie, Finlandii, Irlandii, Holandii i Nowej Zelandii. Ach, tych i było dużo na samym końcu. Moi drodzy, kolejny klasyczek, kolejna fenomenalna, cudowna, piękna, jakże rozpoznawalna piosenka, którą teraz usłyszycie, to Kokomo. Piosenka amerykańskiego zespołu rockowego Beach Boys z filmu Cocktail z 1988 roku i albumu Still Cruisin'. Piosenka została wydana jako singiel w lipcu 1988 roku przez Elektra Records i stała się przebojem numer 1 w Stanach Zjednoczonych i Australii. Był to pierwszy oryginalny singiel zespołu, który znalazł się w pierwszej dwudziestce od 20 lat i ich pierwszy przebój numer 1 od 22 lat i ostatni przebój w pierwszej czterdziestce. Tekst opisuje podróż dwojga kochanków do fikcyjnego miejsca o nazwie Kokomo. Niewiele wiadomo o nim poza jego położeniem u wybrzeży Florida Keys i porównaniami do innych prawdziwych destynacji na karaibskich wyspach, takich jak Aruba, Jamajka, Bahamy, Martynika i Montserrat, a także Key Largo na Florydzie i północnoatlantycka wyspa Bermudy. Oprócz Kokomo w stanie Indiana w USA, jedynie rzeczywiste miejsce przyjęły nazwę Kokomo, inspirowaną piosenką. Należą do nich plaża Kokomo w ośrodku Casa Marina Resort w Key West, która już nie nazywa się Kokomo Beach, oraz plaża Kokomo na wyspie Curacao, która nadal nosi tę nazwę. No to co, posłuchajcie, a my posłuchamy razem w takim układzie Beach Boys, Kokomo.

Moi drodzy, coś mi tutaj tak szybciutko urwało właśnie tę piosenkę, tak jakby nie do końca się zasała, jeśli można tak to ładnie określić. No, widać błędów technicznych będzie chyba podczas dzisiejszej audycji dość dużo, ale taka ciekawostka odnośnie samego Kokomo, Beach Boys. To nie jest jedyna piosenka, która wybrzmiała podczas dzisiejszej audycji, która również znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Cocktail. Był to oczywiście jak najbardziej Don't Worry, Be Happy Bobby'ego McFerrina. No nie słyszeliście tego, kiedy wspominałem o tym, ponieważ miałem problemy z mikrofonem. Ale tak, jak najbardziej. Odnośnie samej jeszcze tej piosenki Bobby'ego McFerrina, Don't Worry, Be Happy, pochodzi ona z 1988 roku, wydana jako pierwszy singiel z jego albumu, pierwszego albumu oczywiście, Simple Pleasures, i była to pierwsza piosenka a cappella, która dotarła na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100, utrzymując się na szczycie przez 2 tygodnie. No i tak jak wspominałem, znalazła się również na ścieżce dźwiękowej do filmu Cocktail. Moi drodzy, w takim układzie robimy taki ogromny skok. Niech będzie Wielka Brytania, a to za sprawą piosenki I Don't Wanna Go On With You Like That. Czyli piosenka brytyjskiego muzyka Eltona Johna i autorstwa tekstów Bernie'ego Taupina, wykonana przez Eltona Johna. Pochodzi ona z jego 21. albumu studyjnego Wreck Strikes Back i została wydana jako jego główny singiel. Po wydaniu w 1988 roku piosenka osiągnęła szczyt na 2. miejscu listy Billboard Hot 100 w USA w sierpniu 1988 roku, stając się najwyższym przebojem Johna w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Utwór stał się również 8. numerem 1 muzyka na liście Billboard Adult Contemporary. Moi drodzy, w takim układzie nie przedłużam tej chwili. Dość gadania, czas słuchania, oczywiście muzyki w wykonaniu Eltona Johna. I don't wanna go on with you like that.

Tak jest, tak właśnie wybrzmiewał w latach 80., pod koniec lat 80. Elton John, obecnie już jako Sir Elton John. Moi drodzy, co prawda następny nie będzie Sir, a Rick Astley, i to w piosence Together Forever. Utwór nagrany przez, a w sumie, o kurczę, ale jaja, no przecież Rick Astley pochodzi z Anglii, no jak żeby inaczej, no kurczę, ale fopa. Dobra, no to lecimy w takim układzie. Together Forever, czyli utwór nagrany przez angielskiego piosenkarza i autora tekstów Ricka Astleya, wydany przez wytwórnie RCA i BMG w lutym 1988 roku jako czwarty singiel z jego debiutanckiego albumu Whoever You Need Someday, Whoever You Need Somebody. Ajku, powiem wam, że już ta godzina i zmęczenie powoli zaczyna łapać i mi się literki zlewają. Plus jeszcze dysleksja, dysortografia i wszystkie dysy, które są u mnie zdiagnozowane, no dają się we znaki i dają o sobie znać właśnie o tej porze, kiedy człowiek powinien normalnie spać, a nie audycję prowadzić. Ale czego się nie robi z miłości do muzyki. Dobrze, wracając oczywiście. Utwór dotarł do drugiego miejsca na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, tuż za debiutanckim singlem Kylie Minogue. Singiel odniósł światowy sukces, osiągając pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, dokładnie 18 czerwca 1988 roku, stając się drugim przebojem Astleya na szczycie list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Znalazł się również na szczycie listy przebojów w Kanadzie, Irlandii i Hiszpanii, a w wielu krajach europejskich w pierwszej dziesiątce list przebojów. Utwór wykorzystuje podobną strukturę akordów i melodię do debiutanckiego singla Astleya Never Gonna Give You Up i był okazjonalnie wykorzystywany jako alternatywny utwór Rickroll. Moi drodzy, no to cóż, w takim układzie ten cudowny męski angielski głos Ricka Astleya niech wybrzmi w piosence Together Forever.

Ach, cudowny. Powiem wam, że w swoim czasie też pamiętam, że była taka, może nie tyle, że nagonka, ale dość mocno żartowano sobie z Ricka Astleya i sposobu jego śpiewania i również jego głosu. Niezwykle charakterystyczny i powiem wam, że można byłoby, nie jeden mężczyzna mógłby pozazdrościć Rickowi właśnie tejże barwy. Nie wiem, skąd to się wzięło tak na dobrą sprawę. Na szczęście te wszystkie, że tak powiem, nieprzyjemności związane z takimi nieprzychylnymi żartami już na szczęście są za tym artystą, za tym wokalistą, piosenkarzem. Dobrze, moi drodzy, teraz będzie kolejny gentleman rodem z Anglii, a piosenka, którą usłyszycie, to Monkey. Piosenka angielskiego piosenkarza i autora tekstów George'a Michaela została wydana jako singiel w 1988 roku i osiągnęła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych oraz 13 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Monkey stał się 6. solowym singlem Michaela, który osiągnął pierwsze miejsce w USA i 4. singlem z albumu Faith, czyli Wiara, który tego dokonał. George Michael dołączył do Michaela Jacksona i Whitney Houston jako 3 artyści, którzy mieli 4 lub więcej kolejnych singli na pierwszym miejscu w latach 87-88 minionego stulecia z jednego albumu. Monkey osiągnął również pierwsze miejsce na liście przebojów US Hot Dance Club Play przez 2 tygodnie i stał się jego pierwszym singlem numer 1 w utworze tanecznym. W retrospektywnym wywiadzie dotyczącym albumu Faith z 2010 roku George Michael zauważył, że utwór Monkey został zainspirowany przez jego przyjaciółkę zmagającą się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, ale nie wiedział, jak jej pomóc. Użył odniesienia Monkey w odniesieniu do jej uzależnienia, pytając przyjaciółkę: kochasz małpkę, czy kochasz mnie? No powiem wam, że jeżeli chodzi o naszą taką polską kulturę, to my wiemy, czymże jest małpka. Czy tak jest tak samo w Wielkiej Brytanii? Powiem wam, że ciężko mi jest powiedzieć, bowiem kiedy tam byłem zaledwie nastolatkiem i jeżeli chodzi o alkohol, to patrzyłem na niego z obrzydzeniem, mając zaledwie lat 14. Choć pomimo, że nie ma żadnego tutaj limitu wieku, od którego można spożywać trunki procentowe w Wielkiej Brytanii, chyba Anglii generalnie, ale może akurat wiecie coś więcej na ten temat. Czy tam również, że tak powiem, rządzą małpki? Oczywiście sekcja komentarzy, czy ewentualnie kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji. A teraz George Michael, Monkey.

wszystkim zwolennikom George'a Michaela. Ależ proszę, nie ma problemu. To była czysta przyjemność móc zaprezentować tak wybitnego artystę, pomimo jego licznych wad. Chyba największą wadą George'a Michaela była, była taka przypadłość jak ekshibicjonizm, gdzie no kompletnie, powiem po angielsku, butt naked, biegał po holu hotelowym i, że tak powiem, no helikopter też chyba kręcił, o ile mnie pamięć nie myli. Ale no cóż, no, lubił się chłopak dobrze bawić. Dobrze, moi drodzy, zmieniamy całkowicie kontynent, a to by... A zmienimy to troszeczkę. Zmienimy kontynent, a to za sprawą piosenki wykonywanej przez pewnego artystę, przez pewien zespół. Piosenka, którą usłyszycie, to Devil Inside australijskiego zespołu rockowego Inks. Został napisany przez Andrew Ferrisa i Michaela Hutchensa i wydany jako drugi singiel z 6. albumu studyjnego zespołu pod tytułem Kick w lutym 1988 roku. Utwór przez 2 tygodnie utrzymywał się na 2. miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 w USA. Devil Inside osiągnął również 6. miejsce na liście przebojów w Australii, 3. w Kanadzie i 2. w Nowej Zelandii. Powiem wam, że ja się cieszę przeogromnie, prowadząc audycję Old and Gold, ponieważ sam również w ten oto sposób poszerzam swoje horyzonty. W roku 1988 miałem zaledwie mało latek, tak więc też nie przywiązywało się większej wagi do pewnych piosenek, do pewnych artystów, no i jakoś tak, powiedzmy, się człowiek ograniczał do tych bardziej znanych kawałków, do tych bardziej znanych numerów prezentowanych w radiu. No ale cóż, dzięki temu, że mamy takie czasy, jakie są obecnie, możemy w łatwiejszy sposób te horyzonty muzyczne poszerzać. Dobrze, moi drodzy, bo się rozgadałem, a i na sentymenty człowieka wzięło. Inks, Devil Inside. Posłuchajmy razem.

No właśnie, i powiem wam, że mainstream bardzo, ale to bardzo mocno nas ograniczał, ogranicza i ograniczać pewnie będzie do tych, że tak powiem, tylko i wyłącznie znanych hitów, nawet tych wielkich gwiazd lat 80., 90., których można usłyszeć naprawdę bardzo dużo. Inks, Devil Inside. Proszę państwa, jak wam się podobało? Wiem, że to po niektórzy są zachwyceni, oczarowani. Nigdy nie słyszeli wcześniej tego dobrego kawałka rockowego, który skradł wasze serca. A może komuś się nie podobało? Zawsze możecie zostawić jakąś taką swoją informację w kąciku marudzenia, moi drodzy. Ta sekcja jest do waszej dyspozycji. Dobrze. Czas nam płynie, pięknie płynie. A jak nam czas pięknie płynie, to trzeba zaprezentować kolejną piosenkę. I Don't Wanna Live Without Your Love. To przebój napisany przez Diane Warren i Alberta Hammonda dla zespołu Chicago. I nagrady na ich album Chicago 19 z Billem Champlinem w roli wokalisty. Jeśli to pierwszy singiel Chicago, w którym Champlin sam wykonuje wszystkie partie wokalne, a także pierwszy z nowym gitarzystą Dwaynem Bileyem. Pierwszy singiel wydany z albumu Chicago 19 osiągnął trzecie miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w USA. Utwór ten pojawił się w oryginalnym filmie Netflixa Death Note, opartym na anime o tym samym tytule. Powiem wam, że oglądałem anime. Anime jest fenomenalne, natomiast film jest tak skiepszczony, jest tak spłaszczony, jest tak zepsuty, jest tak beznadziejnie zrobione, że to aż po prostu serce pęka. Naprawdę serce boli. Taki potencjał, taka możliwość i tak to... No dobra, nie będę się już tutaj wylewać. Przyszedł czas, moi drodzy, na posłuchanie kawałka naprawdę dobrej muzyki. Zespół Chicago, I Don't Wanna Live Without Your Love.

Moi drodzy, muszę się poprawić, ponieważ za sprawą właśnie tutaj redaktora Dominika Czucznie-Brzegowskiego przekonałem się, iż niewłaściwie wymawiałem nazwę grupy. Nie Inks, tylko In Excess. Widzicie, jak to się człowiek uczy całe życie. Tak więc mości redaktorze Dominiku, dziękuję ślicznie za tę poprawę. Będę pamiętać i od tej pory Inks to będzie In Excess, tak jak ma być. Mam nadzieję, że też zapamiętacie. Jeżeli nie zapamiętacie, to zawsze możecie się zgłosić do mnie czy do Dominika. Wspieramy się wzajemnie. Dobra, moi drodzy, o widzicie, teraz będzie się działo, powiem wam. The Locomotion, ewentualnie znane również jako Locomotion. To piosenka pop napisana przez amerykańskich autorów tekstów Gary'ego Goffina i Carole King. The Locomotion zostało pierwotnie napisane dla piosenkarki R&B Dee Dee Sharp, ale Sharp odrzuciła tę propozycję. Utwór jest szczególnie znany z tego, że trzykrotnie znalazł się w pierwszej trójce amerykańskich list przebojów, za każdym razem w innej dekadzie. I teraz słuchajcie uważnie. Rok 1962. Little Eva, numer 1 w Stanach Zjednoczonych. W roku 1974, nagrany przez Grand Funk Railroad, również znalazł się na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych. A w roku 1988 nagrała tę piosenkę Kelly Minogue i zajęła ona trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych. No powiem wam, że kiedy piosenka jest dobra, to i notowania są wysokie. Utwór jest ponadczasowym przykładem gatunku piosenki tanecznej. Większość tekstu poświęcona jest opisowi samego tańca, zazwyczaj wykonywanego jako taniec liniowy. Jednak utwór ten jest starszy niż sam taniec. The Locomotion był również drugim utworem, który dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów w Ameryce, stworzonym przez dwa różne zespoły muzyczne. Wcześniejszym utworem, który tego dokonał, był Go Away Little Girl, również napisany przez Goffina i King. Jest to jeden z zaledwie 9 utworów, które osiągnęły ten wyczyn. Moi drodzy, no, posłuchamy kawałka naprawdę świetnej historii. Tanecznej historii w muzycznym wykonaniu. Kelly Minogue, The Locomotion.

Ja się tak zastanawiam, czy wy pamiętacie, z jakiego kraju pochodzi Kylie Minogue? Oczywiście sekcja komentarzy, czy ewentualnie kącik marudzenia jest w tej chwili do waszej dyspozycji. Z jakiego kraju pochodzi Kylie Minogue? Czekam na wasze odpowiedzi, jak najbardziej. Oczywiście, oczywiście. Dobrze, moi drodzy, kolejna piosenka. Powiem, i tu jest zaskoczenie. Nie wiem dlaczego, ale całe życie myślałem, że ten zespół, ta grupa pochodzi z Niemiec. Jaki człowiek młody był i głupi. No, patrzcie. Piosenka, którą teraz usłyszycie, to What Have I Done to Deserve This? Czyli utwór angielskiego duetu synth-popowego Pet Shop Boys i soulowej wokalistki Dusty Springfield, pochodzący z drugiego albumu studyjnego tegoż duetu. Actually, taki ma tytuł. Utwór został wydany jako drugi singiel z albumu 10 sierpnia 1987 roku. Utwór, który odniósł komercyjny sukces zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Ameryce Północnej, pomógł ożywić karierę Springfield i doprowadził do ponownego wzrostu zainteresowania jej muzyką. Po singlu Pet Shop Boys napisali i wyprodukowali dla Springfield single Nothing Has Been Proved i In Private, które znalazły się na jej albumie Reputation z 1990 roku. Utwór został pierwotnie napisany i zaprezentowany w wersji demo około Bożego Narodzenia 1984 roku z pomocą znanej amerykańskiej autorki tekstów Ali Willis. Pierwotnie miał znaleźć się na płycie Please, ale problemem był wybór drugiej połowy duetu. Zaproponowano im kilku współczesnych wokalistów, ale żaden z nich nie wydawał się odpowiedni do tego utworu. Ostatecznie asystent im ich menedżera zasugerował Dusty Springfield, której album Dusty in Memphis z 1969 roku był często uznawany przez Nila Tennanta za jego ulubioną płytę. No, powiem wam, że Dusty Springfield, kurczę, szkoda, że już tyle czasu jej z nami nie ma. Ale naprawdę fenomenalny, cudowny, przepiękny głos, można byłoby rzec. No i oprawa muzyczna w wykonaniu duetu Pet Shop Boys z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Czemuż by nie? Przypomnijmy sobie, jak to brzmi. What have I done to deserve this? Pet Shop Boys with Dusty Springfield.

Z jednej strony można byłoby uznać tę piosenkę za niezwykle monotonną, natomiast są takie linie melodyczne, które po prostu wpadają w ucho i mogłyby wybrzmiewać w nieskończoność. Tak właśnie, myślę, moim zdaniem prywatnym, takim skromnym, jest właśnie ta piosenka, przynajmniej jej końcówka. Cudowne, cudownie wszystko ze sobą pasuje, cudownie wszystko ze sobą brzmi. Wracając do Kylie Minogue, jak najbardziej oczywiście tak jest. Jest to wokalistka, która pochodzi z Australii i mierzy 152 cm wzrostu, moi drodzy. Kawał kobity o potężnym głosie, tak można to określić. Dobrze, wykonujemy kolejny krok w przód. Make It Real, piosenka amerykańskiego zespołu Jets, wydana jako singiel z albumu Magic w kwietniu 1988 roku. Moana Wolfgram z Jets wspomina, że utwór Make It Real został im dany w ostatniej chwili. Potrzebowali wolnej ballady, kiedy kończyli ostatnie utwory na album Magic. Ich menedżerowie napisali tę piosenkę. Była prosta, ale bardzo chwytliwa. Elizabeth Wolfgram nagrała ją w trasie po jednym z koncertów. Jeden z dwóch teledysków do Make It Real przedstawia Elizabeth Wolfgram, śpiewającą na tle prostego niebieskiego ekranu. Chociaż Elizabeth była jedyną członkinią zespołu śpiewającą w tym utworze, podczas przerwy instrumentalnej wyświetlono nieruchome obrazy pozostałych Jets. W drugim teledysku cały zespół wykonuje piosenkę, a Elizabeth stoi przed pozostałymi członkami zespołu grającymi na swoich instrumentach, przeplatając zbliżenia poszczególnych członków zespołu w trakcie utworu. No proszę, taka oto wizja. Raz ona, raz oni. Czemuż by nie? The Jets, make it real.

0: O tak, taniec, przytulaniec końcówki lat 80. The Jets, Make It Real. O, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę mieliście się do kogo przytulić, nie wiem, posmyrać zwierza swojego za uchem albo położyć gdzieś w okolicach brzucha, niechaj rozgrzewa te miejsce, na przykład kot, pies, chomik, rybka. No nie, rybki lepiej nie wyciągać, bo się jeszcze utopi. A właśnie, ciekawe, czy można utopić rybkę. To jest takie filozoficzno-biologiczne, przyrodnicze pytanie. O, można w ten sposób. Dobra, no to ja wam daję czas do namysłu. Pomyślcie, czy można utopić rybkę. A ja zaprezentuję wam kolejną piosenkę. What's on your mind? Pure Energy. To utwór amerykańskiego zespołu synth-popowego Information Society, który został wydany jako singiel w 1988 roku. Podtytuł Pure Energy pochodzi z próbki głosu Leonarda Nimoya z odcinka Earnards of Mercy serialu Star Trek. W intro do utworu pojawiają się również próbki głosu De Foresta Kelleya, czyli postaci doktora McCoya, który mówi: do tej pory działało, ale jeszcze nie skończyliśmy. Głosy Richarda Tatro, czyli androida Normana z odcinka Ja Mad, również są słyszalne. Utwór początkowo był 10-minutowym instrumentalnym jam session, gdy Information Society próbowało nagrać swój pierwszy album. Wytwórnia Tommy Boy Records była sfrustrowana, że zespół wydaje tak dużo pieniędzy na studio, a nie ma z tego nic do zaoferowania. I naciskała na nich, aby stworzyli hit. Paul Rubb wymyślił refren, który, jak powiedział, był częściowo inspirowany utworem Sledgehammer Petera Gabriela, a także zespołem Duran Duran. Po refrenie napisał zwrotki z Kurtem Harlandem. Moi drodzy, to ja w takim układzie czekam na wasze propozycje, jak można utopić ewentualnie rybkę i czy w ogóle jest to możliwe, a razem posłuchamy What's on your mind? Pure Energy, Information Society.
1: It's worked so far, but we're not out yet.
2: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know.

Dobra, to słuchajcie, wracamy tak do tych rybek. Padło tutaj określenie, że można, a nawet trzeba, że tak powiem, utopić rybkę, ale niestety jeszcze nie wiemy, jak można byłoby to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj historię muzyczną, w roku 1991 zespół Nirvana wydał swój album Nevermind, na którym to możemy usłyszeć piosenkę Something in the Way. I tam pada tekst piosenki It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Świetna, generalnie genialna piosenka. Ją po raz pierwszy usłyszałem w filmie Jarhead z Jake'em. O, to jest, słuchajcie, to jest ciekawostka. W jaki sposób należałoby prawidłowo wymówić godność pana Jake'a Gyllenhaal. Generalnie w ten sposób wymawiają to Amerykanie, natomiast jest to nazwisko pochodzenia norweskiego i wymawia się je mniej więcej w ten sposób jak Gyllenhaal. Zamiast G jest normalna taka nasza tradycyjna literka J. Gyllenhaal. Podejrzewam, że jeszcze troszeczkę inaczej będzie to brzmieć, ale bardziej w tę stronę. Natomiast później też bardzo ciekawa interpretacja piosenki pojawiła się w 2022 roku w filmie Batman, gdzie pojawił się Robert Pattinson. Wiem, wylało się wiadro pomyj na tego aktora oraz postać Batmana, jaką wykreował, natomiast mnie się to podobało. Było to spójne, było to mroczne, było to ciekawe i rzeczywiście też muszę przyznać, że Robert Pattinson się przyłożył, że tak powiem, do stworzenia swojej kreacji i swojej interpretacji, czy swojej wizji Batmana. Możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać. Mnie się to podobało. Tak więc tak to wygląda. Dla przypomnienia oczywiście Nirvana, album Nevermind i Something in the Way, piosenka. Polecam, naprawdę gorąco polecam, ale wracamy z powrotem wracamy, masło maślane. Oj, redaktor, kurczę, trzeba się wyspać, słuchajcie. Kolejna propozycja muzyczna dzisiejszej audycji. Tell It to My Heart to piosenka wykonana przez amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Taylor Dine, wydana 24 lipca 1987 roku przez wytwórnię Arista Records jako jej pierwszy singiel z debiutanckiego albumu Tell It to My Heart. Singiel był pierwszym poważnym przebojem Dine, a wkrótce stała się znana ze swojej szybkiej, tanecznej muzyki. Autor tekstu piosenki, Seth Swirsky, prawie nie dostarczył utworu swojemu wydawcy, ponieważ on i jego dziewczyna uznali, że nie jest wystarczająco dobry. Utwór został pierwotnie nagrany przez Louise Florio w 1987 roku. Utwór zadebiutował na amerykańskiej liście Billboard Hot 100, zajmując 92 miejsce, a w tygodniu rozpoczynającym się 14 listopada 1987 roku znalazł się w pierwszej 40 listy, awansując z 43 na 39 miejsce. 10 tygodni później, w tygodniu rozpoczynającym się 23 stycznia 1988 roku, singiel osiągnął 7 pozycję. Utwór był obecny na liście Hot 100 przez 25 tygodni. W Wielkiej Brytanii Tell It to My Heart osiągnął 3 miejsce na UK Singles Chart. Był 23 najlepiej sprzedającym się singlem 1988 roku w Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, nie pozostaje nic innego, jak po prostu posłuchać tej zacnej piosenki. Taylor Dane. Tell It to My Heart.

No właśnie, czy to jest prawdziwe uczucie, a może jednak gra? No, można było właśnie to usłyszeć też między innymi w tekście piosenki. Jak to z wami jest na przykład i z tą miłością? Czy to tylko gra, a może jednak prawdziwe uczucie? Tom, ale zeszliśmy na poważny temat. Nie, spokojnie, nie musicie się dzielić. Ja wiem, że uczucie zawsze jest piękne, prawdziwe, czyste, jeżeli chodzi oczywiście o miłość. Tak jest. No właśnie. Zobaczmy, cóż tutaj nam się kryje następnego w pozycjach, w propozycjach muzycznych. Out of the Blue, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów i aktorki Debbie Gibson, będąca tytułowym utworem jej debiutanckiego albumu studyjnego Out of the Blue. Została wydana 8 stycznia 1988 roku w Stanach Zjednoczonych jako trzeci singiel z albumu. Utwór został napisany i współprodukowany przez Gibson, a Fred Zarr był odpowiedzialny za dodatkową produkcję. Out of the Blue zapewnił Gibson jej wówczas najwyższej notowany singiel w Stanach Zjednoczonych, osiągając trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100. Utwór nie odniósł jednak tak dużego sukcesu jak jej dwa poprzednie single z Wielkiej Brytanii, zatrzymując się na 19 miejscu. Dobrze, no 19 miejsce to i tak naprawdę bardzo ładny wynik w porównaniu do pozostałych artystów i pozostałych piosenek, które zajmowały różne szczytne miejsca na liście przebojów Billboard Hot 100. A już teraz Debbie Gibson, Out of the Blue.

Tak, to był niezwykle przyjemny, cudowny głos Debbie Gibson. A pozostajemy w takim układzie przy kobiecych głosach, a to za sprawą piosenki Don't You Want Me, czyli amerykańska, czyli dzieło amerykańskej piosenkarki Jody Watley z jej debiutanckiego albumu studyjnego o tej samej nazwie. Został wydany w sierpniu 1987 roku przez MCA Records jako trzeci singiel z albumu. Don't You Want Me stał się hitem w Stanach Zjednoczonych, osiągając szóste miejsce na liście Billboard Hot 100 oraz pierwsze i trzecie miejsce odpowiednio na listach przebojów Dance Club Songs i Hot R&B Hip Hop Songs. Don't You Want Me był jednym z największych singli crossoverowych 1987 roku, docierając do pierwszej dziesiątki list przebojów pop i R&B magazynu Billboard. Singiel cieszył się również popularnością w klubach nocnych, docierając do szczytu listy przebojów tanecznych magazynu Billboard. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie posłuchamy jeszcze kobiecego głosu Jody Watley i w piosence Don't You Want Me, a później mam dla was istną muzyczną petardę.

Moi drodzy, to była przedostatnia piosenka dzisiejszej audycji Old and Gold z roku 1988. Była to kolejna półeczka, już numer 3. No to słuchajcie, w takim układzie bardzo was proszę. Tak na zakończenie szybkie przypomnienie, nawet człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Już w czwartek, w najbliższy czwartek od godziny 21 do godziny 22.30 rokowa propagacja wybrzmi w głośnikach waszych, jeżeli oczywiście zdecydujecie się dołączyć do grona słuchaczy. A to wszystko za sprawą Marcina. Następnie Marcin pokazuje swoje drugie oblicze muzyczne, czyli muzykę klubową w audycji Funky House, która wybrzmiewa w każdy piątek od 22 do 23. No i w ten oto sposób tarecznym krokiem wchodzimy w weekend i tutaj głos przejmuje Kasia. Jej audycja Myśli Nieuczesane od 22 do 23. Następnie weekend zamyka Ola. Od godziny 18 do 20 ma swoją autorską audycję Dźwięki z taśmy. No i na koniec w poniedziałek, tak żeby z przytupem zacząć tydzień, wieczorem audycja Play of Beats od godziny 20 do 22 w waszych głośnikach można będzie usłyszeć głos Adriana Falatyna. Moi drodzy, no w ten oto sposób przebrnęliśmy przez cały tydzień, jeżeli chodzi oczywiście o naszą ramówkę, ale to oczywiście nie jest koniec, bowiem w naszej zaprzyjaźnionej stacji radiowej, internetowej oczywiście, x-stacja.pl, w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 również macie możliwość posłuchania tutaj takiego mojego radiowego przyjaciela Dominika Czucz-Niebrzegowskiego i jego autorskiej audycji pod tytułem Siła Wyrazu. W ramach hashtagów wspólnej takiej promocji Ponad Podziałami, hashtag oczywiście Ponad Podziałami, wspieramy się razem z Dominikiem jak tylko możemy, aby każdy z nas mógł poszerzyć swoje grono słuchaczy, bo właśnie dla was to robimy z miłości do muzyki oraz z miłości do swoich słuchaczy. Mogę tak to określić, myślę. Na czym polega audycja Dominika? No cóż, słuchacze, słuchaczki oraz słuchacze współtworzą tę audycję do określonego słowa, które również jest wybierane przez jedną osobę słuchającą audycji, do danego wybranego słowa wysyła się swoje propozycje muzyczne wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka pasuje wam do danego słowa. Słowo na najbliższą audycję, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, to klej, moi drodzy, i niech wam się klei. Wszelkiego rodzaju inne informacje, takie bardziej szczegółowe, znajdziecie na stronie internetowej x-stacja.pl lub na mediach społecznościowych właśnie tutaj tejże stacji. Moi drodzy, obiecałem wam muzyczną petardę, jak najbardziej, takoważ będzie. Śmigamy na wyspy, tak jest, nie inaczej, dokładnie do Irlandii, a jak Irlandia to U2, a jak U2 to Desire, moi drodzy, tak jest. W roku 1988 na albumie Rattle and Hum można było usłyszeć tę piosenkę. Tak jeszcze szybciutko powiem wam odnośnie audycji Old and Gold. W przyszłym tygodniu oczywiście rok 1989, trzecia półeczka starannie wybranych piosenek przez magazyn Billboard z tego roku. No i cóż, no ciekawy jestem, ile osób będzie zainteresowanych posłuchaniem hitów z roku 89. Będziemy w ten oto sposób też zamykać dekadę i przygotowywać się pomalutku do roku 1990. A tam też już się, powiem wam, z ręką na sercu dzieje. Jak najbardziej. Dobra, nie przedłużam, nie przeciągam. A już teraz usłyszycie piosenkę zespołu U2 pod tytułem Desire z wcześniej wspomnianego albumu Rattle and Hum, wydanego w 1988 roku. Pozostałe informacje odnośnie samej tej piosenki przy następnej sposobności, kiedy będę omawiać rok 1988. A już teraz dziękuję wam za wspólnie spędzony wieczór, za wspólnie spędzony czas. Życzę wam oczywiście dobrej nocy, bezpieczeństwa, spokoju, miłości, radości i czego tylko wam w życiu potrzeba.
No i cóż, słyszymy się oczywiście za tydzień o stałej porze, czyli od godziny 22. To cóż, YouTube, Desire, a ja też lecę spać. Na razie, trzymajcie się, cześć!

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Zegar bezlitośnie odlicza sekundy do momentu, w którym wyobraźnia zaczyna płatać figle, a ty zastanawiasz się, czy te cienie w kącie pokoju na pewno są tylko cieniami. Więc wchodzę ja od X-Vibe i podkręcić ten dziwny klimat. Czy wiesz, że w 1997 roku niejaki Tamagotchi stał się globalną obsesją, a dzieciaki wpadały w histerię, gdy ich cyfrowe zwierzątko zdychało z powodu braku uwagi? Ludzkość wyhodowała sobie plastikowy byt, który wymagał karmienia częściej niż własne rodzeństwo, a potem płakała nad martwym pikselem, jakby to był koniec świata. Co jest w sumie całkiem trafnym opisem naszej relacji z technologią. Poczuj ten bit, zanim twoje własne obwody całkiem się przegrzeją, bo teraz Dalexo, Elin oraz Masafi serwują Waves w X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu próbuje wygrać wybory w kuwecie. Więc czas na małą pomoc. Bo faktycznie, ktoś musiał go w tym maczać. W radiu X-Vibe leci Post Malone i Morgan Wallen w I Had Some Help. Czyli dosłownie, ktoś mi pomógł to zepsuć. Dla ciebie od nas.

Zegarek bezlitośnie odlicza kolejne minuty tej dziwnej nocy, a ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego wciąż nie śpisz, więc może zainteresuje cię fakt z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. potrzebowali głosu dla swojego przybysza, więc zatrudnili emerytowaną nauczycielkę, która miała wyjątkowo chrypliwy głos, bo wypalała dwie paczki papierosów dziennie, a do tego mieszali dźwięki Chopa Pracza, konia i bulgotanie wody, żeby uzyskać ten kosmiczny efekt, co brzmi jak przepis na senny koszmar w Nightmarek, bo w zasadzie stworzyli potwora z odpadów, który miał być twoim przyjacielem, a finalnie tylko przyprawił dzieciaki o traumę. Więc teraz rozsiądź się wygodnie w X-Vibe i posłuchaj, jak wilki serwują swój sen o Warszawie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddychania żony producenta do wykreowania głosu kosmity, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, jak bardzo to przerażało dzieciaki w kinach. W czasie audycji Nightmarek czuć ten niepokój w X-Vibe, więc leci CeeLo Green z Forget You w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Zdzisław z Płocka tu. Tak mnie naszło na wspominki o Route 66, że muszę usłyszeć, no wiesz, Shut Up and Dance od Walk the Moon, bo to jedyne, co ratuje ten dzień w Radiu X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Światło w lodówce to jedyny reflektor, jakiego potrzebujesz, żeby zauważyć, że rzeczywistość bywa bardziej dziwna niż scenariusz horroru klasy B. A dowodem na to jest rok 1982, kiedy to w czasie produkcji filmu Duch ekipa zdecydowała się użyć prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe odlewy od specjalistów od rekwizytów. Wyobraź sobie, że stoisz przed kamerą, sypiesz żartami, a pod stopami masz szczątki ludzi, którzy pewnie nigdy nie przypuszczali, że ich kości zagrają w kinowym hicie o nawiedzonym domu, co jest dość makabrycznym sposobem na debiut. Ale cóż, w X-Vibe nikt nie pyta o zgodę zaświatów, więc teraz czas na George Stengel i jego Mars, który wciągnie cię w orbitę tego obłędu.

siedzę tu w ciemnościach, gdy reszta świata próbuje oszukać własne sumienie snem, a w mojej głowie wciąż świta historia z 1982 roku, kiedy to w czasie produkcji filmu Poltergeist użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie niż sztuczne odpowiedniki. Co tylko potwierdza, że Hollywood od zawsze żywiło się trupami, nie tylko metaforycznie. A ekipa filmowa dziwiła się później, że na planie działy się niewyjaśnione rzeczy. Choć ja tam się nie dziwię, bo kto od i chciał grać w horrorze jako eksponat. Więc teraz zdejmij ten ciężar z barków i posłuchaj, jak Beata wyśpiewa niepokój, który pasuje tu idealnie. Oto Baim i modlitwa o złoty deszcz w

czasie audycji warto wiedzieć, że w 2002 roku firma Sega wypuściła grę, w której postać głównego bohatera miała mieć zęby przypominające ludzkie, co wywoływało u graczy czysty, niekontrolowany lęk. To totalny obłęd, bo kto od... I chciał tak straszyć dzieciaki przed snem, więc niech ten bit ukoi twoje zszargane nerwy, gdy leci Britney Spears' Still the World Ends w X-Vibe.